Uwagę, plasto, kajsa, uwagę, plasto, masusa, uwagę, plasto, fabryksa, uwagę, plasto, mezosa, uwagę, plasto, bezosa, uwagę, plasto, jest pióra konfusją, uwagę, plasto, to kamerę,